kɔnɔn hɛndɛ ɲɛ ko fara tɔn sɛnɛ kina kɔ man ka bɛnɛ sama a kana fara ngu zɛkufira lɛro ni zange mario filipi mbateketa michini timizi pano kwenda mbuka mwa maze kutondola mbaja pyadidi tule kutepume akapezwa na johani boso ili pano dzinanga ndine luista ya advaska tinaona napo ndipo nsiku zina mazine mulungu mbati pesa.